0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: novi temelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nakładającą sankcje na Rosję oraz cła na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz lub pomagających Moskwie w obchodzeniu restrykcji. Izba Reprezentantów oraz Senat przegłosowały przepisy, które wprowadzają cła do 100% dla największych importerów rosyjskiej energii oraz państw wspierających Rosję w omijaniu sankcji, z wyłączeniem dotyczącym udziału rosyjskiego gazu. Ustawa przewiduje obszerną listę sankcji obejmujących polityków, firmy oraz zagraniczne podmioty wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy i flotę cieni, a część regulacji ma utrudnić zniesienie dotychczasowych ograniczeń. W wiadomościach dotyczących sytuacji militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku. Według Moskwy statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Kijów nie potwierdził tego zdarzenia. W tym samym dniu doszło do ataku na Odesę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba. Rosyjskie ataki na statki na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach doprowadziły do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Gorzowie, odnotowano temperaturę 12 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Szczecinie również panuje 12 stopni, jednak towarzyszy mu lekki deszcz. W centralnych regionach, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Stolica Polski i Kraków mogą liczyć się z temperaturą 16 stopni przy suchej aurze. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowano 17 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10:00.

Wiecie, że istnieje coś takiego jak energetyki wizualne? Czasami wystarczy spojrzeć za okno i jeżeli pogoda jest sprzyjająca, na przykład niebo się już zrobiło niebieskie, gdzieś tam wychodzi słońce, to również pobudza. Podobnie do kawy. No i te energetyki są raz, że zdecydowanie zdrowsze i dwa, że zupełnie darmowe. A jak ktoś odpali ekspres i dwa czajniki, to nie zazdroszczę rachunku za prąd. Na szczęście słuchać moje Radio 24 można całkiem za darmo.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Dębieńsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy występuje zwężenie jezdni. Na drodze krajowej DK3 na odcinku Jelenia Góra, Jakuszyce w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Z kierunku Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, a z kierunku Szklarskiej Poręby 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

wstajemy po cichutku, bo reszta domu jeszcze śpi, więc może by tak, a nie, niech jeszcze sobie pośpią. A ty, jeśli jesteś w takiej sytuacji, delektuj się ciszą i spokojem. Nie będziemy przeszkadzać w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 12 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 12 stopni. We Szczecinie występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 16 stopni. Z kolei na południu, w Krakowie, mamy 16 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano 17 stopni i opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł ton.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nakładającą sankcje na Rosję oraz cła na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz lub pomagających Moskwie w obchodzeniu restrykcji. Izba Reprezentantów oraz Senat przegłosowały przepisy, które wprowadzają cła do 100% dla największych importerów rosyjskiej energii oraz państw wspierających Rosję w omijaniu sankcji, z wyłączeniem dotyczącym udziału rosyjskiego gazu. Ustawa przewiduje obszerną listę sankcji obejmujących polityków, firmy oraz zagraniczne podmioty wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy i flotę cieni, a część regulacji ma utrudnić zniesienie dotychczasowych ograniczeń. W wiadomościach dotyczących sytuacji militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku. Według Moskwy statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Kijów nie potwierdził tego zdarzenia. W tym samym dniu doszło do ataku na Odesę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba. Rosyjskie ataki na statki na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach doprowadziły do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy słabym wietrze, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 11 stopni i występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza, choć w stolicy odczuwalny jest dość silny wiatr. Na południu panuje cieplejsza aura, w Krakowie i Rzeszowie termometry pokazują 17 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie może wystąpić lekki opad.

No i mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

wesoło wracają do szkoły, parafrazując klasyka. Dorośli wracają z urlopów, a ekspresy do kawy w całym kraju przechodzą właśnie najpoważniejszy test wydajności od czerwca. Wrzesień. Wszystko powoli wraca na swoje miejsce. My na szczęście nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i od rana gramy dla Ciebie. To jest Twoje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Pietrzykowice do punktu poboru opłat Karwiany w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku między węzłem Żukowo a węzłem Gdańsk Południe, trwają prace budowlane i mogą wystąpić nadmierne zwężenia jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej Duka 74, na odcinku Janów Lubelski, Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

tosty. Jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to było bardzo, bardzo, ale to bardzo popularne. I taki toster, który tylko umie dwie rzeczy. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Ciekawe, czy tosty to w ogóle jest zdrowe jedzenie. Abstrahując od tego, czym one są. Podzielcie się z nami w komentarzach na naszym Facebooku. To jest Moje Radio 24.

jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

Przychodzi czasami taki moment, że po pierwszej kawie wcale nie jest lepiej i trzeba odpalić procedurę bis. U mnie bardzo często po pierwszej, dokładnie zaraz po pierwszej kawie. A jak tam u was z samego rana? Pierwsza, druga, a może nawet już po trzeciej kawie? Zostań z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki. Na północy i zachodzie kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, termometry wskazują 11 stopni Celsjusza. W Rzeszowie temperatura wynosi 17 stopni, jednak towarzyszą jej opady deszczu. W stolicy, Warszawie, odnotowujemy 14 stopni przy dość silnym wietrze. Na południu Polski, w Krakowie, panuje sucha pogoda i ciepłejsze 17 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Poznaniu i Wrocławiu, temperatura oscyluje w granicach 13 do 14 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nakładającą sankcje na Rosję oraz cła na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz lub pomagających Moskwie w obchodzeniu restrykcji. Izba Reprezentantów oraz Senat przegłosowały przepisy, które wprowadzają cła do 100% dla największych importerów rosyjskiej energii oraz państw wspierających Rosję w omijaniu sankcji, z wyłączeniem dotyczącym udziału rosyjskiego gazu. Ustawa przewiduje obszerną listę sankcji obejmujących polityków, firmy oraz zagraniczne podmioty wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy i flotę cieni, a część regulacji ma utrudnić zniesienie dotychczasowych ograniczeń. W wiadomościach dotyczących sytuacji militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku. Według Moskwy statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Kijów nie potwierdził tego zdarzenia. W tym samym dniu doszło do ataku na Odesę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba. Rosyjskie ataki na statki na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach doprowadziły do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju w Szczecinie odnotowano 11 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 12 stopni przy słabym wietrze. W centralnych regionach, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza. Z kolei na południu Polski odnotowano wyższe temperatury. W Krakowie jest 16 stopni przy dość silnym wietrze, a w Rzeszowie temperatura sięga 17 stopni Celsjusza.

kto rano wstaje, ten musi zadbać o domową logistykę. Są takie poranne wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? To jest jak walka o ogień w rodzinnym gronie. A jeśli na przykład jesteś na studiach, oj, pamiętam te czasy, i mieszkacie w kilku albo w kilkoro, to potrafi być naprawdę walka o życie. Oby dzisiaj rano było bez walk. Zostań z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Dębieńsko a węzłem Żory w kierunku Ostrawy, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Lędziny wprowadzono czasową organizację ruchu na czas trwania prac budowlanych. Na drodze krajowej Dukatrzy w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości przy obiekcie mostowym 50 km na godzinę z kierunku Jeleniej Góry oraz 40 km na godzinę z kierunku Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Rano pierwszy raz od dawna musiałeś ustawić budzik, to przypominamy podstawową zasadę. Przycisk drzemka nie zatrzymuje czasu. Sprawdzaliśmy. Kilkukrotnie. Można natomiast zrobić kawę, włączyć radio i spróbować rozpocząć ten dzień jak cywilizowany człowiek. Od muzyki już zaczęliśmy. To jest Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju w Szczecinie występuje lekki deszcz przy temperaturze 11 stopni Celsjusza, podczas gdy w Gdańsku jest sucho i wieje słaby wiatr. W centralnych regionach Polski, w tym w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy 13 stopni Celsjusza. Na południu kraju warunki są cieplejsze. W Krakowie termometr pokazuje 16 stopni przy dość silnym wietrze, a w Rzeszów temperatura sięga 17 stopni, choć towarzyszy jej lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nakładającą sankcje na Rosję oraz cła na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz lub pomagających Moskwie w obchodzeniu restrykcji. Izba Reprezentantów oraz Senat przegłosowały przepisy, które wprowadzają cła do 100% dla największych importerów rosyjskiej energii oraz państw wspierających Rosję w omijaniu sankcji, z wyłączeniem dotyczącym udziału rosyjskiego gazu. Ustawa przewiduje obszerną listę sankcji obejmujących polityków, firmy oraz zagraniczne podmioty wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy i flotę cieni, a część regulacji ma utrudnić zniesienie dotychczasowych ograniczeń. W wiadomościach dotyczących sytuacji militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku. Według Moskwy statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Kijów nie potwierdził tego zdarzenia. W tym samym dniu doszło do ataku na Odesę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba. Rosyjskie ataki na statki na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach doprowadziły do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie i Gorzowie odnotowano 11 stopni. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują na 13 stopni. Na południu, w Krakowie oraz we Wrocławiu, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 17 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się, czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli wspólnie.

Bardzo trochę kij w mrowisko i zadam pytanie. Co najpierw? Najpierw do miski płatki, czy najpierw do miski mleko? Czy może naraz i do tego synchroniczne? A co zrobić, kiedy takie mleko jest kwaśne? Albo to nie mleko, tylko kefir. Czy w ogóle płatki z kefirem to jest dobry pomysł? Zachęcam do podzielenia się waszą jakże istotną poranną opinią na naszym Facebooku.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Katowic, trwają prace przy moście. Zajęty jest lewy pas ruchu i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S7 między Skomielną Białą a Skawą prowadzone są prace konserwacyjne. Możliwe są lokalne zajęcia pasów ruchu oraz ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku od węzła Godzieszów do węzła Bolesławiec w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybicia na wierzch. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w mojej Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

Która to już drzemka u was na budziku? A nie lepiej tak po prostu podnieść się i nie wciskać 5 minut, 5 minut, 5 minut, bo nam się z tego zrobi 45 minut, których oczywiście później nam zabraknie. To poranny program Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Szczecina oraz Gdańska, temperatura wynosi od 11 do 12 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 13 stopni. Nieco cieplej jest we Wrocławiu i Krakowie, gdzie odnotowano 14 stopni. Najwyższą temperaturę zarejestrowano na wschodzie, w Rzeszowie, gdzie wynosi ona 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nakładającą sankcje na Rosję oraz cła na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz lub pomagających Moskwie w obchodzeniu restrykcji. Izba Reprezentantów oraz Senat przegłosowały przepisy, które wprowadzają cła do 100% dla największych importerów rosyjskiej energii oraz państw wspierających Rosję w omijaniu sankcji, z wyłączeniem dotyczącym udziału rosyjskiego gazu. Ustawa przewiduje obszerną listę sankcji obejmujących polityków, firmy oraz zagraniczne podmioty wspierające rosyjski przemysł zbrojeniowy i flotę cieni, a część regulacji ma utrudnić zniesienie dotychczasowych ograniczeń. W wiadomościach dotyczących sytuacji militarnej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku na kontenerowiec w porcie w Czarnomorsku. Według Moskwy statek przewoził sprzęt dla ukraińskiej armii, jednak Kijów nie potwierdził tego zdarzenia. W tym samym dniu doszło do ataku na Odesę, w wyniku którego zginęła co najmniej jedna osoba. Rosyjskie ataki na statki na Morzu Czarnym w ostatnich miesiącach doprowadziły do niemal całkowitego wstrzymania eksportu zboża z ukraińskich portów. To były najważniejsze informacje.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni, natomiast w Szczecinie i Gorzowie odnotowano 12 stopni przy intensywnych opadach. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 14 i 13 stopni. Na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie i Suwałkach, temperatura utrzymuje się na poziomie 14 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 17 stopni przy jedynie lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Tu moje Radio 24, minęła godzina 10.
1: 9% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak, coś czułem, że to.
2: Codziennie o 21 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

No i wakacje się skończyły, urlopy też powoli przechodzą do historii, ale spokojnie, dobra muzyka nie ma sezonu. Moje Radio 24, gramy dalej.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Poracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Bijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

województwie podlaskim upamiętnia się 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. W związku z tą datą uruchomione zostaną syreny alarmowe. Przedstawiciele władz państwowych wezmą udział w oficjalnych wystąpieniach oraz uroczystościach upamiętniających wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy to Armia Czerwona dokonała inwazji na Polskę. Agresja ta skutkowała masowymi represjami, deportacjami oraz zbrodnią katyńską. W rzece Cordewole odnaleziono ciało 54-letniego turysty z Polski, który zaginął podczas wakacji w Dolomitach. W akcję poszukiwawczą zaangażowane były lokalne służby ratownicze, straż pożarna oraz policja, która wykorzystała wsparcie psów tropiących i śmigłowców. Policja prowadzi obecnie dochodzenie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności oraz przyczyny śmierci mężczyzny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni, natomiast w Szczecinie i Gorzowie odnotowano 12 stopni przy intensywnych opadach. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują odpowiednio 14 i 13 stopni. Na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie i Suwałkach, temperatura utrzymuje się na poziomie 14 stopni. Najcieplejsze warunki odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 17 stopni przy jedynie lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: tunnel, maybe you. Good night.
1: Godzina pełna klasycznych hitów.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Z Nepalu napływają dramatyczne doniesienia dotyczące osób uwięzionych pod ziemią w wyniku tragicznego zdarzenia. Według najnowszych raportów 1000 osób może znajdować się pod gruzami. Sytuacja jest niezwykle poważna. Wiele osób, które poruszało się w pobliżu wody i robiło sobie zdjęcia, zostało nagle uderzonych przez potężną falę. Służby ratunkowe pracują na miejscu, choć początkowe doniesienia sugerują bardzo trudne warunki akcji. W wiadomościach dyplomatycznych Radosław Sikorski, szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wystosował stanowcze ostrzeżenie do Rosji. Sikorski podkreślił, że Federacja Rosyjska musi mieć pełną świadomość przewagi sił militarnych sojuszy. Minister zaznaczył, że NATO oraz Unia Europejska dysponują znacznie większą liczbą nowoczesnych myśliwców niż przeciwnik. Sikorski uznał za kluczowe jasne sygnalizowanie gotowości do obrony Polski, aby uniknąć błędów w ocenie sytuacji przez stronę rosyjską. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości części Polski utrzymują się intensywne opady deszczu. W Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 16 stopni Celsjusza i dość silny wiatr. W Szczecinie oraz Suwałkach temperatura wynosi 14 stopni, natomiast w Gorzowie jest nieco chłodniej. Odnotowano tam 13 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki panują w Rzeszowie, gdzie temperatura sięga 17 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: proszę, w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Z Nepalu napływają dramatyczne doniesienia dotyczące osób uwięzionych pod ziemią w wyniku tragicznego zdarzenia. Według najnowszych raportów 1000 osób może znajdować się pod gruzami. Sytuacja jest niezwykle poważna. Wiele osób, które poruszało się w pobliżu wody i robiło sobie zdjęcia, zostało nagle uderzonych przez potężną falę. Służby ratunkowe pracują na miejscu, choć początkowe doniesienia sugerują bardzo trudne warunki akcji. W wiadomościach dyplomatycznych Radosław Sikorski, szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wystosował stanowcze ostrzeżenie do Rosji. Sikorski podkreślił, że Federacja Rosyjska musi mieć pełną świadomość przewagi sił militarnych sojuszy. Minister zaznaczył, że NATO oraz Unia Europejska dysponują znacznie większą liczbą nowoczesnych myśliwców niż przeciwnik. Sikorski uznał za kluczowe jasne sygnalizowanie gotowości do obrony Polski, aby uniknąć błędów w ocenie sytuacji przez stronę rosyjską. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 15 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, występuje intensywny deszcz przy temperaturze około 15 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, również notuje się intensywne opady. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie odnotowano jedynie lekki deszcz oraz silniejszy wiatr przy temperaturze 17 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, utrzymuje się mokra aura.

Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie. Maciek Korzowski, zapraszam.

Moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
1: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Z Nepalu napływają dramatyczne doniesienia dotyczące osób uwięzionych pod ziemią w wyniku tragicznego zdarzenia. Według najnowszych raportów 1000 osób może znajdować się pod gruzami. Sytuacja jest niezwykle poważna. Wiele osób, które poruszało się w pobliżu wody i robiło sobie zdjęcia, zostało nagle uderzonych przez potężną falę. Służby ratunkowe pracują na miejscu, choć początkowe doniesienia sugerują bardzo trudne warunki akcji. W wiadomościach dyplomatycznych Radosław Sikorski, szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wystosował stanowcze ostrzeżenie do Rosji. Sikorski podkreślił, że Federacja Rosyjska musi mieć pełną świadomość przewagi sił militarnych sojuszy. Minister zaznaczył, że NATO oraz Unia Europejska dysponują znacznie większą liczbą nowoczesnych myśliwców niż przeciwnik. Sikorski uznał za kluczowe jasne sygnalizowanie gotowości do obrony Polski, aby uniknąć błędów w ocenie sytuacji przez stronę rosyjską. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują 15 i 16 stopni. Z kolei na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury w granicach 16 do 17 stopni Celsjusza.

Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli wakacyjny reset zadziałał, gratulujemy. Jeśli nie, to następna próba za rok. Tymczasem jest moje Radio 24 i całkiem niezły soundtrack do powrotu.

Stałeś w korku albo po prostu masz ochotę kogoś zaskoczyć, nasz numer telefonu to najlepszy lek na nudę. 22 602 0068. Zamów piosenkę, powiedz coś miłego do mikrofonu, a my to puścimy w świat. Nie wstydź się. 22 602 0068.

0: przy okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Most graniczny łączący miejscowości Chałupki i Stary Bogumin zostanie całkowicie zamknięty z powodu gruntownego remontu, który potrwa do sierpnia 2027 roku. W trakcie trwania prac ruch zostanie skierowany na sąsiedni most graniczny. Inwestycja po czeskiej stronie kosztuje 28 670 000 koron i jest finansowana głównie ze środków europejskich oraz państwowych. Ambasada Rosji w Warszawie wydała oświadczenie z okazji rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, argumentując, że działania Armii Czerwonej miały zapobiec ludobójstwu na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej. W publikacji ambasada twierdzi, że wkroczenie wojsk nie było agresją na Polskę, lecz działaniem ochronnym wobec mieszkańców tych terenów. Artykuł podkreśla jednocześnie, że wkroczenie Armii Czerwonej 17 września 1939 roku przyniosło represje, deportacje i zbrodnię katyńską wobec obywateli Polski. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z deszczową aurą. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 18 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Podobne warunki panują w Warszawie, Krakowie oraz Suwałkach, gdzie temperatura wynosi 16 stopni. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 17 stopni Celsjusza i silny wiatr. W Gorzowie temperatura wynosi 16 stopni przy intensywnym deszczu, natomiast w Rzeszowie opady są jedynie lekkie, a termometr pokazuje 17 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: 24. Po 15 w moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Masz kogoś do pozdrowienia, a może po prostu wkurza cię to, co leci w tradycyjnych stacjach. Wejdź na moje radio24.pl, znajdź swój ulubiony kawałek w naszej wyszukiwarce, dopisz kilka słów od siebie i czekaj na swój slot. Gramy wasze requesty codziennie od 13 do 16.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Korporacza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Masz dość przypadkowej muzyki w ciągu dnia? Weź sprawy w swoje ręce. Od 13 do 16 w moim Radiu 24 gramy to, co sami zlecicie przez naszą stronę. Czysty wybór, szybkie wyszukiwanie i miejsce na twoje pozdrowienia. Sprawdź to już teraz na mojeradio24.pl.

Powrót do codzienności najlepiej robić powoli. Najpierw kawa, potem muzyka, a dopiero potem można sprawdzić, ile to maili przyszło podczas urlopu. I czek.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Premier Donald Tusk odniósł się do uderzenia przy polskiej granicy, określając je jako bardzo masywną eksplozję. Polska przyjęła właśnie pierwsze maszyny myśliwskie typu F-35, a kolejna z nich wzbiła się już w powietrze. W debacie publicznej pojawiły się ostre komentarze dotyczące narracji koalicji rządzącej. Krytycy określają opowieść o Wetmanie jako jedną z większych manipulacji aktualnej władzy. W dyskusji poruszane są także kwestie dotyczące wpływu elit liberalnych oraz lewicowych na sytuację w kraju, a także przyczyny wysokich cen paliw. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w większości kraju odnotowuje się intensywne opady deszczu. W Szczecinie i Poznaniu temperatura wynosi 18 stopni, natomiast w Warszawie mamy 17. Na południu Polski, we Wrocławiu, termometry wskazują 19 stopni przy słabym wietrze, podczas gdy w Krakowie odnotowano 15 stopni. Na północy i wschodniej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, temperatura wynosi 16 stopni. W Rzeszowie opady są nieco słabsze niż w pozostałych regionach, a temperatura wynosi 17 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

codziennie o 21:00 w moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 między węzłem Gliwice Wschód a węzłem Zabrze Północ w kierunku Łodzi występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Żywiec Przybędza w miejscowości Radziechowy Wieprz trwa remont nawierzchni i wprowadzony został ruch wahadłowy. Na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

0: temelja zida. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Premier Donald Tusk odniósł się do uderzenia przy polskiej granicy, określając je jako bardzo masywną eksplozję. Polska przyjęła właśnie pierwsze maszyny myśliwskie typu F-35, a kolejna z nich wzbiła się już w powietrze. W debacie publicznej pojawiły się ostre komentarze dotyczące narracji koalicji rządzącej. Krytycy określają opowieść o Wetmanie jako jedną z większych manipulacji aktualnej władzy. W dyskusji poruszane są także kwestie dotyczące wpływu elit liberalnych oraz lewicowych na sytuację w kraju, a także przyczyny wysokich cen paliw. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu regionach Polski, w tym w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu, występują intensywne opady deszczu przy temperaturze od 18 do 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku również pada, jednak opady są słabsze i temperatura wynosi 18 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 16 stopni, przy czym w Rzeszowie deszcz jest lżejszy. W Suwałkach odnotowano dość silny wiatr, przy temperaturze 17 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Zabrze, Katowice, trwają prace przy oznakowaniu poziomym. Ruch w obu kierunkach odbywa się naprzemiennie prawym lub lewym pasem. Na drodze ekspresowej S12 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Kurów Wschód trwa remont nawierzchni i ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze krajowej Duka 13 na przejściu granicznym Rosówek, Rosow kontrole graniczne mogą powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

Zauważyłaś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni. Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem ludzki.

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące wyznaczania i zmiany składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uprawnieni do ustalania tych składów są podejrzewani o wielokrotne przekroczenie uprawnień, obejmujące bezprawne kształtowanie i zmienianie składów osobowych z pominięciem obowiązujących przepisów oraz w celu osiągnięcia korzyści osobistych. W ramach śledztwa analizowane są raporty i publikacje dotyczące działalności Trybunału Konstytucyjnego, a przeprowadzane są czynności procesowe mające na celu zweryfikowanie okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa. W wiadomościach zagranicznych dwójka mieszkańców Frankfurtu nad Menem zachorowała na malarię i przebywa w szpitalu. Służby medyczne podejrzewają wystąpienie tzw. malarii lotniskowej. Urząd Zdrowia zalecił mieszkańcom stosowanie repelentów, noszenie odzieży ochronnej oraz montowanie moskitier, jednocześnie uspokajając, że przypadki tej choroby są rzadkie. Przypominamy, że pod koniec sierpnia we Frankfurcie zmarł pracownik lotniska zarażony malarią. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju notujemy obecnie deszczowe warunki. Na zachodzie i w centrum Polski, w tym w Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W Warszawie odnotowujemy 18 stopni. W pozostałych regionach kraju, w tym w Gdańsku, Krakowie i Suwałkach, termometry wskazują na 17 stopni Celsjusza. Najniższa temperatura zarejestrowana jest w Rzeszowie, gdzie mamy 16 stopni i lekki deszcz. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w między węzłem Targowisko a węzłem Brzesko trwają prace naprawcze barier drogowych, które spowodowały zawężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Radziechowy Wieprz na odcinku Żywiec – Przybędza trwa remont nawierzchni, co skutkuje wprowadzeniem ruchu wahadłowego. Ponadto na drodze krajowej K13 w okolicach przejścia granicznego Rosówek – Rosów mogą wystąpić zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Karol Nawrocki oraz Donald Tusk ostrzegają przed eskalacją działań Rosji, wskazując na uderzające podobieństwo obecnych prowokacji do wydarzeń sprzed 87 lat. W obliczu ostatnich ataków dronów na obiekty przy granicy Polski, politycy podkreślili konieczność stanowczej postawy i zapewnili, że Polska nie da się zastraszyć. W wiadomościach międzynarodowych w Londynie odnaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. O zabójstwo oskarżono jego partnerkę. Według ustaleń motywem zbrodni mogła być zazdrość, choć kobieta przyznała się jedynie do nieumyślnego spowodowania śmierci. Eksperci psychiatrii przedstawili sprzeczne opinie dotyczące poczytalności oskarżonej w momencie zdarzenia, a postępowanie sądowe trwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Podobne warunki panują w centralnej Polsce. W Poznaniu i Warszawie termometry wskazują 18 i 19 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Wrocławiu, temperatura oscyluje wokół 18 i 19 stopni, jednak towarzyszy jej słabszy wiatr. W Suwałkach odnotowano 16 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 15 stopni, a opady są jedynie lekkie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zdrowymi.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: nigdy nie.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę zielonych płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Armia potwierdziła raporty o ataku Rosji na cywilny statek na Morzu Czarnym. W wyniku zdarzenia zginął kapitan dron, a jednostka rozbiła się w pobliżu polskiej granicy. Szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki, ponownie zwrócił się do marszałka Sejmu o szczegółowe informacje dotyczące procedury weryfikacji wymogów formalnych Macieja Berka przed jego wyborem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki podkreślił, że działania prezydenta nie mają na celu kwestionowania wyboru dokonanego przez Sejm, a jedynie służą wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości związanych z procedurą oraz przekazaniu niezbędnych dokumentów. Maciej Berek wyraził stanowisko, według którego prezydent nie posiada kompetencji do oceny wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego dokonanego przez Sejm oraz nie ma podstawy do żądania dodatkowych informacji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach oscylujących między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Na Pomorzu oraz na północnym zachodzie wieje umiarkowany wiatr, podczas gdy w pozostałych regionach odnotowujemy słabsze podmuchy. W Rzeszowie deszcz jest obecnie lżejszy, a temperatura wynosi 15 stopni.

0: Mariusze, w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale: ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: proszę. W dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Może nie wszystko, a może już cały.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz.

0: Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą, z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze? W dwie

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.

0: danej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele, dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek, frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

Z włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, Elfoga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa, za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

oczy mam suche, a usta gorące. Nie szukam bajki w życiu i walczę do końca.

oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

słyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce, a ty mówiłeś, przebacz. I oczy mam suche, a usta gorące, tylko moje wiersze smutne.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. To jest
0: rok.
2: Rok, godzina.
1: Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: do.
1: Now you do.
0: I can't let you in.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.